0: Jeśli pracujesz pod okiem wymagającego szefa, zapewne wiesz, co znaczy dać z siebie wszystko. Oglądanie efektów ciężkiej pracy sprawia nam satysfakcję. Co jednak, jeśli twój przełożony nie ma w zwyczaju doceniać swoich podwładnych? Wręcz przeciwnie, traktuje ich obcesowo i niesprawiedliwie? Witamy Państwa w audycji Pełnia Życia i zapraszamy do wysłuchania trzeciej, zarazem ostatniej części wykładu Chucka Swindolla na temat relacji zawodowych. Jego tytuł brzmi Co jeśli twój szef źle cię traktuje? Czyta Zygmunt Karel.
1: Natchniony przez Ducha Świętego Mojżesz został pokierowany tak, by zapisać słowo praca i połączyć je z dziełem. Gdyby praca była zła, znaczyłoby to, że Bóg czynił zło, a to nieprawda. Bóg nie mógł czynić zła, ponieważ jest święty. Bóg powiedział, że wszystko, co stworzył, było dobre. Bóg nazwał swoje dzieło dobrym, a nawet bardzo dobrym. Czytaliśmy o tym na końcu pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. W drugim rozdziale nazwał to pracą. Czytamy dzieło, nad którym pracował. I dał człowiekowi pracę, w zakres której wchodziło zajmowanie się zwierzętami lądowymi, rybami, ptakami, a także ogrodem, którego miał strzec. A skoro Bóg najzwyczajniej w świecie nie może stworzyć niczego, co nie jest ze swej natury dobre, praca też była dobra. Robota, którą powierzył Adamowi, była dobra. Pozwól, że podzielę się z tobą czterema przemyśleniami, które pomogą w uzupełnieniu naszej teologii pracy. Oto one. Po pierwsze, Jezus Chrystus jest Panem całego naszego życia. Nie znajdziesz niczego, czego nie obejmowałoby Jego panowanie. Oto drugie z moich przemyśleń. Otóż życie nie dzieli się na dwie oddzielne kategorie, świecką i świętą. Żadna praca nie jest nieważna czy też mniej istotna od innych. To z kolei prowadzi mnie do trzeciego stwierdzenia. Praca jest z natury dobra, nie zła. W twojej pracy jest Bóg. Postrzega twoją pracę jako wartość. Wykonujesz Jego wolę. Praca jest z natury dobra, nie zła. No i wreszcie dodałbym czwarte z przemyśleń. Sposób, w jaki podchodzisz do pracy, jest bezpośrednim sygnałem dla tego, który cię do niej powołał. To powinno przekonać tych z was, którzy nie podchodzą do swojej pracy zbyt poważnie. Robicie tak dlatego, bo nie sądzicie, iż jest ona istotna. Po prostu nikt nigdy nie pomógł ci zrozumieć, że ta twoja praca została uświęcona przez Boga. Teraz chciałbym, abyśmy przyjrzeli się rolom, jakie mają do odegrania w miejscu pracy chrześcijanie. W tym celu przeczytam dwa fragmenty pisma, dwa fragmenty listów. Najpierw z trzeciego rozdziału listu do Kolosan, później przejdziemy do listu Piotra, ale jeszcze nim to zrobimy, to zerkniemy do szóstego rozdziału listu do Efezjan, dobrze? Znajdź proszę w Biblii te dwa rozdziały. Zacznijmy od 17 wersetu trzeciego rozdziału listu do Kolosan, a potem przeskoczymy do wersetu 23. I cokolwiek czynicie słowem lub czynem, wszystko w imię Pana Jezusa, przez Niego dziękując Bogu Ojcu. Masz to? To teraz werset 23. Cokolwiek robicie, czyńcie to ochoczo, jak dla Pana, a nie dla ludzi. Pamiętaj, że na całej ziemi jesteś tylko jeden ty. Jesteś wyjątkowy. Jesteś jedyną kombinacją tego charakteru, tej określonej, konkretnej osobowości. Mając tę świadomość, cokolwiek robisz, rób to dla Niego. Powinniśmy wziąć to sobie do serca. To jedno zdanie, ta jedna myśl wystarczy, by zrewolucjonizować twoje podejście do pracy. Różnica będzie naprawdę niesamowita. Kiedy uświadomisz sobie, że idziesz do pracy jako przedstawiciel Pana Jezusa, przestaniesz odczuwać przed nią strach. Sam fakt, że jest się chrześcijaninem w miejscu pracy, nie sprawia, że staje się ono wolne od jakichkolwiek wyzwań. To, że jesteś chrześcijaninem, nie zwalnia cię automatycznie z ryzyka przeprowadzenia kiepskiego interesu, zgubienia paczki czy tego, że będziesz zmuszony oglądać, jak twój dom staje w płomieniach i zamienia się w zgliszcza. nie sprawia, że jesteś wolny od zagrożenia utraty najlepszego pracownika na rzecz konkurencji albo od krachu finansowego, który, kto wie, może doprowadzić cię nawet do bankructwa. W twoim ziemskim powołaniu nie ma żadnej magii. Dobrze, teraz szybko po raz pierwszy rzućmy okiem na chrześcijan, którzy pracują na swoich przełożonych. Równocześnie pamiętajmy o tym, służąc Chrystusowi. Przeczytaj 22 werset 3 rozdziału listu do Kolosan. To o nas. Niewolnicy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie na pokaz. Tak, wtedy był jeszcze podział na panów i niewolników. Nie próbujmy teraz naprawiać minionej rzeczywistości. Nie przyczepiajmy się do tego zdania, bo nie będziemy w stanie pójść dalej. Pomyślmy o tym jako o szefie i jego pracowniku. Wiem, pewnie myślisz sobie, ale to całkiem pasuje. Niewolnicza praca to zupełnie jak w mojej firmie. Werset 22. Niewolnicy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom. No dobrze, jesteś jednym z ludzi, którzy tam pracują. Jesteś pracownikiem. Panem jest twój przełożony. Odpowiadasz przed kimś w pracy, prawda? Niewolnicy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie na pokaz. Zatem chodzi o to, by współpracować. Czy jesteś otwarty na współpracę w firmie? Jeżeli nie, to znaczy, że jesteś marnym przedstawicielem Chrystusa. Czy pracujesz z odpowiednim nastawieniem? Jeżeli nie, to znaczy, że jesteś kiepskim przedstawicielem Zbawiciela. Nic dziwnego, że ludzie nie chcą cię słuchać, gdy chcesz być dla nich świadkiem prawdy. Przez twoje nastawienie nie są w stanie zainteresować się twoim życiem. Pismo stawia tu sprawę jasno, służąc nie na pokaz, aby się przypodobać ludziom. Czy pracujesz dobrze tylko wtedy, kiedy ktoś patrzy? Jeżeli tak, to jesteś kiepskim przedstawicielem. To pokazuje, że pracujesz dla ludzi, nie dla Chrystusa. Zapominasz o tym, że On obserwuje.

jest twoim prawdziwym panem. Może pamiętasz historię o tym, jak dr Howie Hendricks podróżował samolotem. Człowiek, który siedział obok niego, zaczął robić sceny. Ewidentnie za dużo wypił i naprawdę trudno było nad nim zapanować. Mimo tego stewardesa była wobec owego człowieka wyjątkowo uprzejma i wyrozumiała. Jednak gościu w dalszym ciągu zachowywał się w sposób bardzo nieprzyjemny, w dodatku zaczął paskudnie przeklinać. Jego obecność zaczęła drażnić innych pasażerów, lecz stewardesa w dalszym ciągu z pełnym spokojem próbowała przywołać go do porządku. Nie straciła nad sobą kontroli nawet na moment. I wreszcie jej się to udało. Po tym wszystkim dr Hendricks przeszedł na tył samolotu i zapytał, czy mógłby przez chwilę porozmawiać z tą stewardesą. Nie miała nic przeciw temu. Dr Hendricks powiedział: chciałem ci podziękować za wspaniałą pracę, którą wykonujesz, ale przejdę do rzeczy. Chciałbym również, byś podała mi swoje imię i nazwisko. Mam zamiar wysłać list z pochwałą do prezesa twoich linii lotniczych. Ona zmieszała się i poprosiła, by tego nie robił. Howie Hendricks zdziwił się i zapytał, dlaczego? Stewardesa powiedziała: bo nie pracuję dla linii lotniczych, a dla Pana Jezusa Chrystusa. Czy to nie wspaniałe? Przecież to sama prawda. Gdyby pracowała tylko dla linii lotniczych, po prostu wcisnęłaby gościa w siedzenie albo szybko straciłaby panowanie nad sobą. Naprawdę przestałaby nad sobą panować wiele takich sytuacji wcześniej. Jednak służba Chrystusowi wspaniale rozwija naszą cierpliwość. Zmienia całe nasze nastawienie. Sprawia, że wykonujemy nasze obowiązki z pełnym przekonaniem, z własnej woli, a nie dlatego, że musimy. Cofnij się teraz na moment do 6 rozdziału listu do Efezjan. Spokojnie, jeszcze wrócimy do listu do Kolosan. Mamy tu przed sobą werset o bardzo podobnym przesłaniu. 6 rozdział listu do Efezjan, werset 5. Nie służcie na pokaz jak ci, którzy ludziom pragną się przypodobać, ale jak, dostosujmy to do dzisiejszych realiów, pracownicy Chrystusa wypełniający ochoczo wolę Bożą. Czy darzysz szacunkiem swojego pracodawcę? Nic dziwnego, że nie awansujesz. Na wierzch wychodzi twoje nastawienie. Gdybyś był w wojsku, pewnie zostałbyś zdegradowany, ponieważ tam należy salutować wyższym rangom. Widząc szlify generalskie, należy jak najszybciej podnieść ramię i zasalutować. Stoi się w końcu przed generałem. Nawet będąc kapitanem, gdy przechodzi się koło majora czy pułkownika, należy od razu zasalutować, ponieważ są to wojskowi wyżsi rangą. Nie musisz wiedzieć, kto kryje się za tym mundurem. To nie ma najmniejszego znaczenia. Chodzi o okazanie szacunku wyższej randze, której ktoś musiał się własnoręcznie dorobić, na którą musiał zasłużyć. To ma na myśli autor tego listu. Napisał: niewolnicy, bądźcie posłuszni ziemskim panom ze czcią i drżeniem w prostocie swego serca. Powtarza to samo również w tym liście. Jak Chrystusowi. Nie służcie na pokaz, jak ci, którzy ludziom pragną się przypodobać, ale jak niewolnicy Chrystusa, wypełniający ochoczo wolę Bożą. Praktycznie to samo, prawda? Pracuj z pełnym przekonaniem, wkładaj w swe obowiązki całe serce. Przecież nawet widok ludzi, którzy pracują na twoim podwórku i wkładają w to całe swoje serce, jest czymś absolutnie wspaniałym. Potem dociera do nas, że mimo tego, jak dopiekało im słońce, jak twarda i oporna była ziemia, pracowali tak długo, aż wykonali swoją robotę. Później dowiadujesz się, że zatrudniłeś ludzi wierzących. Oddanie, z jakim wykonywali swoją pracę, było odzwierciedleniem ich wiary w Chrystusa. Ale nie mówię tutaj tylko o tego rodzaju pracach. To samo tyczy się pracy przy, nie wiem, sprzęcie elektronicznym czy czymś zupełnie innym. To działa dokładnie tak samo. Dobrze, wystarczy o tych, którzy pracują na swoich szefów i o tym, jaką różnicę robi nastawienie. Co powiesz na to, abyśmy poruszyli temat tych, którzy sami są szefami, których praca właśnie na tym polega? Wróćmy do listu do Kolosan, rozdział 4, 1 werset. I wy, panowie niewolników, bądźcie sprawiedliwi i bezstronni. Szefowie, bądźcie w porządku dla swoich pracowników. Pozwól, że zadam ci bardzo niekomfortowe pytanie. Czy płacisz im tyle, ile powinieneś?

0: powinieneś? Czy płace, które ustalasz, są naprawdę godziwe? Czy porównujesz je z płacami u konkurencji? Jeżeli dokonujesz takich porównań i płacisz swoim pracownikom mniej niż wynosi średnia na takim stanowisku, to znaczy, że nie zachowujesz się jak należy. I nie dziwię się, że masz problemy z pracownikami. Poświęć się temu, by być w porządku wobec ludzi, których zatrudniasz. Pierwszy werset: wiedząc, że też macie Pana w niebie. Każdy ma jakiegoś Pana, każdy. Każdy przed kimś odpowiada. To niesamowite, prawda? Tutaj pozwolę sobie na osobistą dygresję. Ja odpowiadam przed grupą ludzi, których nazywa się starszyzną. Moje życie stanowi dla nich otwartą księgę. Spotykamy się przynajmniej raz w miesiącu i za każdym razem mają możliwość zapytania mnie o każdą możliwą sprawę. Ja z kolei wiem, że mogę im powiedzieć o wszystkim. Jeżeli mają jakieś wątpliwości co do mojej pracy, zwracają mi uwagę, bo ja nie jestem szefem. Co więcej, oni też nie są szefami. Służymy jednemu szefowi. Oni służą jako starszyzna, czyli rzetelni ludzie, przed którymi odpowiadam ja. Gdyby nie oni, nie wiedziałbym o wielu zagrożeniach czy też błędach, które są w moim martwym polu widzenia. Nawet nie masz pojęcia, jak wiele rozmów na ten temat przeprowadziłem z ludźmi, którzy służą w naszym kościele jako starszyzna. Mam do nich ogromny szacunek i wiem, że oni również mnie nim darzą. I dokładnie tak to powinno wyglądać. Służymy bowiem jednemu Panu w niebie. Właściwie dostajemy również informacje, by być wytrwałym w modlitwie. Czy jako szef modlisz się za swoją firmę? Czy modlisz się za swoich pracowników? Czy znasz imię każdego z nich? Czy modlisz się za ich rodziny? Czy dbasz o nich, kiedy chorują? Jeżeli szefujesz im właśnie w taki sposób, to wiedz, że naprawdę robi to ogromną różnicę, największą. Tak właśnie zachowywałby się Chrystus, gdyby piastował twoje stanowisko. Dobrze, teraz jeszcze raz zajrzyjmy do listu do Efezjan, rozdział 6, werset 7. Przyjrzyj się temu. Służcie z życzliwością jak Panu, a nie jak ludziom. Pan to zwróci i niewolnikom, i wolnym. Życzliwość. Uwielbiam trafiać na ludzi, którzy pracują pełni życzliwości i entuzjazmu. Uwielbiam to. Nie tak dawno temu byłem u dilera samochodowego i widziałem przy pracy człowieka, który był tak podekscytowany autem, które akurat sprzedawał, że aż trudno w to uwierzyć. Później zapytałem go, czy aż tak lubi swoją pracę. Odpowiedział: człowieku, ja po prostu mam fantastyczne samochody. Chcesz jeden? Wiesz, on już był gotowy, by robić swoje. Był nakręcony, pełen entuzjazmu. Był zapalony do tej pracy. A przecież to tylko samochody. Ale chodzi o to, że właśnie to nie są tylko samochody. One są w jego pracy tym, czym dla mnie, w mojej, jest Biblia. I dokładnie tak powinno to wyglądać. To wynik zaangażowania w to, co się robi. A kiedy już się zorientujesz, że właśnie tak to działa, dociera do ciebie, jak wielkim przywilejem jest ta służba. Wtedy może przydarzyć się jeszcze inna rzecz. Pan może zacząć przerzucać cię z jednego miejsca do drugiego. Ale to też jest w porządku. On może to robić. Prawdziwą trudność stanowią szefowie, którzy są niesprawiedliwi i traktują swoich pracowników w sposób pozbawiony szacunku. Co możemy o tym powiedzieć? Otwórzmy Biblię na drugim rozdziale pierwszego listu Piotra. Po drodze zaznaczmy sobie może przy okazji czwarty rozdział listu Jakuba. Zajrzymy tam jeszcze przed końcem. Okoliczności towarzyszące drugiemu rozdziałowi pierwszego listu Piotra mogą być dla ciebie szokujące. Drugi rozdział, werset 13. Ze względu na Pana podporządkujcie się każdej władzy ustanowionej przez ludzi. Szanujcie króla jako najwyższego władcę i zarządców, ponieważ zostali przez niego upoważnieni. Wiesz, kto był głową państwa, gdy Piotr pisał te słowa? Neron. Piotr nie darzył go sympatią. Rozumiesz? Widzisz, jak wyglądały sprawy? W wersecie 18 Piotr napisał: słudzy, bądźcie posłuszni i pełni szacunku wobec swoich panów. No, od tego powinniśmy zacząć, co jest, umówmy się, niezwykle trudne, jeżeli władze sprawują jednostki, których podejście do życia jest samą istotą deprawacji. Mam w swojej biblioteczce bardzo interesującą książkę. To jedna z tych pozycji, do których wracam co jakiś czas. Nosi tytuł Snakes in Suits. Żmije w garniturach. Czy to nie wspaniały tytuł? Snakes in Suits. Opisuje on ludzi z pracy, którzy naznaczeni są skłonnością do narcyzmu, oszustwa, nadużyć, egoizmu i celowego, niesprawiedliwego traktowania innych. To żmije. Neron był najgorszą ze żmij. A mimo tego Piotr napisał to, co napisał. Dobrze, kilka rzeczy trzeba wyjaśnić, żeby cię trochę uspokoić. Część z was na pewno ma w głowie mnóstwo pytań z gatunku a co jeśli? Bo naturalnie są też momenty, w których trzeba stawiać opór. Mógłbym oczywiście rozwinąć ten temat, ale już to przecież słyszałeś, czytałeś i rozumiesz, że nawet jeżeli szefowie są okrutni, trzeba szukać płaszczyzny porozumienia. Jednak zdarzają się takie chwile, gdy trzeba się postawić. Jakie sytuacje mam na myśli? Spisałem sobie trzy. Może nie byłoby źle, gdybyś ty też je sobie zapisał. Po pierwsze, kiedy szef każe ci zrobić coś niezaprzeczalnie złego. Kiedy szef każe ci zrobić coś niezaprzeczalnie złego, możesz odmówić. Danielowi nakazano modlić się jedynie do króla Dariusza. Nie było możliwości, by spełnił ten nakaz. Nigdy nie zgiąłby się w modlitwie przed ziemskim królem. Poskutkowało to tym, że wrzucono go do jaskini lwów. Cóż, może zdarzyć się tak, że sprzeciw wobec czegoś może kosztować cię utratę pracy. Gratuluję. To naprawdę chwalebny powód, by zostać zwolnionym. Odmówić zrobienia czegoś złego. Może wykonujesz jakąś pracę, po czym odkrywasz, że twój szef jest zamieszany w handel ludźmi. Cóż, dobrze wiesz, że to potwornie złe. Nie będziesz mu w tym przecież pomagał. Nie będziesz chciał mieć z tym nic wspólnego. Pornografia to kolejna rzecz, w którą nie chciałbyś być zamieszany. Z kolei Piotrowi i Janowi zapowiedziano, że nie mogą więcej nauczać na ulicach. Dla nich taki zakaz był czymś bezsprzecznie złym. Dlatego dalej robili swoje. Zostali za to zresztą pobici. Mógłbym tak jeszcze wymieniać i wymieniać. Tak więc po pierwsze, kiedy szef każe ci zrobić coś niezaprzeczalnie złego, odmów. Po drugie, wtedy gdy czujesz, że gwałcone jest twoje sumienie. Serce podpowiada ci, gdy coś jest nie tak, prawda? Gdy gwałcone jest twoje sumienie. Przeczytajmy 7 werset 4 rozdziału listu Jakuba. To naprawdę wspaniały werset. Bądźcie więc ulegli Bogu. Przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Ojej, tylko że nie o ten werset mi chodziło. Miałem na myśli 17. Przeczytajmy go. Kto bowiem wie, jak czynić dobro, a nie czyni, popełnia grzech. Oto właśnie sumienie. Podpowiada ci, czy powinieneś, czy też nie powinieneś czegoś robić. Bunt jest słuszny wtedy, gdy czujesz, że gwałcone jest twoje sumienie. A oto trzecia sytuacja. Naprawdę warto to wiedzieć. Gdy twoje działania będą krzywdzące dla niewinnych ludzi. Gdy twoje działania będą krzywdzące dla niewinnych ludzi. To także może wydarzyć się w miejscu pracy. Odmawiając takiej pracy, sprawiasz przyjemność Panu, rozczarowując przy tym szefa. To cena, którą należy zapłacić. Może cię to kosztować posadę. Możesz zostać zdegradowany. Ale coś takiego może również wydarzyć się przecież w domu. Jeżeli twój mąż molestuje dzieci, dlaczego pozwalasz, by mieszkał z wami pod jednym dachem? Musisz stawić opór takiemu mężowi. Musisz zareagować. Mówimy o przestępstwie. O czymś, co należy zgłosić na policję. Nie możesz pozwolić, by ta osoba miała jakąkolwiek władzę nad dziećmi. Swoją drogą, kiedy podejmowanie takich działań jest szczególnie trudne, powinniśmy mieć z tyłu głowy 7 werset 16 rozdziału Księgi Przysłów, który brzmi tak. Gdy spodobają się Panu drogi człowieka, sprawi on, że nawet jego wrogowie się z nim pogodzą. Czy to nie wspaniały werset? Kiedy drogi, które obierasz, podobają się Panu, On sprawi, że pogodzą się z tobą nawet wrogowie. Znam takie przypadki. Wszyscy chcielibyśmy żyć w świecie idealnym. Ja nie jestem tu wyjątkiem, ale nie żyjemy. Dlatego też nauczmy się żyć w prawdziwym świecie. Pozwolę sobie podsumować to przy pomocy kilku prostych uwag. Ostatecznym celem, który dla swoich dzieci ma Bóg, jest uczynienie każdego z nich jak najbardziej podobnym do Chrystusa. Posłuchaj uważnie. On chce bez względu na wszystko upodobnić nas tak mocno, jak to tylko możliwe, do wizerunku Chrystusa. I będzie robił wszystko, by tak się stało. Wszystko w naszym miejscu pracy może pomóc nam wykształcić w sobie cechy Chrystusowe. Wszystko. Wypisałem sobie nawet zjawiska czy rzeczy, które są tego przykładem. Proszę, oto kilka z nich. Wszystkie złe rzeczy tego świata, ludzie, których obecności nie możemy znieść, niesprawiedliwi szefowie, napięcie i stres, które towarzyszą pracy, nawet załamanie finansowe może wywrzeć niemały wpływ w kształtowaniu cię na wzór Chrystusa. Biznesy, które są tak zwanym czystym zyskiem, a które walą się i rozczarowują, mogą upodobnić cię do Chrystusa. Ale wymieniajmy dalej. Ludzie, którzy uprzykrzają ci życie. Degradacja, gdy należy ci się awans. Ktoś zgarniający pochwałę za pracę, którą wykonałeś ty. Korki w drodze do pracy, korki w drodze do domu. Długie, żmudne popołudnia. Niesprawiedliwie rozdzielane nadgodziny. Momenty, kiedy jesteśmy pomijani, podczas gdy wszyscy inni zostają wyróżnieni. Sytuacje, w których jesteśmy zmuszeni odejść z firmy w konsekwencji czyichś błędów. Dopiero zaczęliśmy rozwijać w sobie teologię pracy. Obyś kontynuował ten rozwój w dalszym życiu. Przemyśl to sobie. Zwróć większą uwagę na miejsce zatrudnienia i na miłość boską czcij Zbawiciela poprzez swoją pracę. Wykonuj taką, która ci na to pozwala. Jeżeli musisz ciągle czynić w niej zło, to znaczy, że powinieneś zmienić pracę. Po prostu. Jeszcze słowo na koniec. Bóg jest władcą. Bóg nie jest nieświadomy. To Bóg jest Bogiem, nie ty. Pamiętaj o tym. To Bóg jest Bogiem, a nie ja. Powiesz to razem ze mną? Pamiętaj o tym. To Bóg jest Bogiem, a nie ja. Niektórzy z was pewnie wypowiedzieli pierwszą część tego zdania, zapominając o drugiej. Powiedzmy wspólnie całość. To Bóg jest Bogiem, a nie ja. Niektórzy z nas zdążą przeżyć całe swoje życie, nim pojmą tę prawdę, Panie. Na pewno znajdą się tacy, którzy wyjdą stąd dzisiaj i wrócą do pracy z takim samym nastawieniem, pozostając cierniem w czyimś boku. Jednak muszę wierzyć w to, że znajdą się też ludzie, którzy wezmą sobie moje słowa do serca i rozpoczną tę zmianę, która powinna nastąpić dawno, dawno temu. Panie, używaj nas jako świadków Chrystusowych, nie tylko tu w Kościele, ale też w miejscu naszej pracy. A kiedy już otworzysz przed nami drzwi, abyśmy mogli swobodnie głosić wieść o Zbawicielu, pomóż nam, byśmy robili to w sposób rozsądny, inteligentny i uczciwy. Modlimy się, abyś nastroił nas w odpowiedni sposób, tak byśmy stali się dobrymi pracownikami i pracownikami Twojej winnicy na całym świecie, aż do chwili, gdy do niej powrócisz. Modlimy się w imię Jezusa. Amen.
1: Wysłuchaliśmy trzeciej i ostatniej części wykładu pod tytułem Co jeśli twój szef źle cię traktuje? Przypominamy, że bieżącą audycję można w czasie najbardziej dla siebie dogodnym odsłuchać na stronie internetowej www.iflpolska.pl, a także w darmowej aplikacji mobilnej IFL Polska. Znajdą tam Państwo również konspekty, czyli studium biblijne pomocne dla głębszego zrozumienia treści prezentowanych w wykładach pastora Chucka Swindola z cyklu Co jeśli? Są one dostępne w zakładce Słuchaj, konspekty audycji. Jeśli prezentowane w naszym programie treści wzbudziły pytania dotyczące spraw wiary, zapraszamy do kontaktu z naszą fundacją. Do Państwa dyspozycji jest doświadczony duszpasterz, który z taktem i życzliwością wysłucha Państwa pytań. Skontaktować się można z nami pod numerem telefonu 800-444-101. Wszelkie zapytania i uwagi kierować mogą Państwo również na adres mailowy kontakt@iflpolska.pl. Serdecznie zapraszamy. Serdecznie dziękujemy, że towarzyszyli nam Państwo dzisiaj i zapraszamy na kolejne spotkanie z Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.